0: Mundial. Y es el tercer gol que para Borussia, que siempre va a la bola. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta!
1: ¡No! Ni LGBT,
2: ni Keša.
3: To je vse isto. Nacizma, komunizma,
2: LGBT, rasizma.
4: Ne bodo enakopravni državljani.
2: Ne pa privilegirani.
5: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
2: Ali ne morete se primirjati z mano?
6: Morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
7: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepši.